Sí. Yes, yes, que le buboy mi tu cascas. Patura Gerri Racha, gracias. Je don't suka, je don't suka, je don't suka, Neri. Pelina Radio Comercial.